za sandi ma biskede sandilan bakti abadi tin ngawon zan yudinesa komo takti rolo numa komo ngawodan bayan zakana biskenum sawai sandia arsenal la baksana dia komo lar italia kurade ma kwa konye lardu germany ro bundesliga da ruyan amma kawdin namnu bayan doni au hawdo ne ikana ma ada turiya premier league